0: Na, to muszę wam wiedzieć, wotmówić, że na świecie tu chcemy wiedzieć rozwoz, poskacz, a to dżęca rano z tutymi temami, Bettina. Dobre ranie, tebie najpierw.
1: Dobre ranie. Hej, hej, wedro je tema, teka Poznińska, kujde lada, so możesz ti prawe wele kupać, kodzić, pos, zajszwartniach, pak jest so dysadys dyszowało, to pak nie je wele pomało za ryki, spiate jezory, a tak dalej, što sucho ta z naszej przyrodu czyni, nimo tyś te rujkich wojeniów, što jsme czeraj że rozprawili, hej, dżęca, że tyś z tutej temu tak rec nekak dalej. Potom poladamy wiezo tyś na kulturu, wódwoska, rewanska, modzina, so mianujcy hotuje na festiwal do rumunskie, tyś w tym dżęca wiace, a na ju kolega Beno Šota hotuje so dżęca zaso ze słuchomobilom do zawodu. Dżęca na rydzie je zawod Edding, hajsz tu taki pisak na pisanskim lidzie nima.
0: To a jeszcze wiele wiac po takim dżęca rano naszym programie.

Dus niet kost wakker om dat klevon leraars, potom zo apreu neverisch, zo magenta bestekje hard zo jen, niet ko bil naschist, wat tenminste is je prevele vijtjes nee. We psychen niet dat je mensen nach swunsch kost gaja, a wanneer psychen ze nam bijudnja had je tot zitze chistopnio, je nu is niet ko trem rotschok in de meteorologe, je wist je a masucha wasdag, ktom psychen je is je chast witzig. A to z juho wukoda. Jutze zmiemy dale, dosć a nadosć słońca, a tyś jutze wostanie sucho, żywesli prostupa potom samo na hoj jara horce, 4 kg/8 kg/8 stopniu. Piatk zmiemy potom trochu wiac mruczelu, wieczor może se potom tyś kopa pokapać, tyś mniejsze nie wytrasu możne. Piatk potom maksymalnie 4 kg/8 stopniu. Kunst tydzenia potem zase trochu wokwodni, przed uszym sobotu woczakuje nas szwiele, a tyż niewiedro.

0: Z dybką na puszestrzycie.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Suchota a kitroniski stał wody też we wużyjskich rzekach zabiera polityku. Kajś zdzieli czera Braniborski krajny zariat za wopswit, su zamowici Berlinie, Braniborskie a Zakskie kraje przesałowacy w ubiorg zwołali. Przyczyna za to je niski stał wody szprewi. Gremi ma naprawy zdziwać pegel rzeki za so zwyszyć. Z piatoch jezorach pak też nie je dość wody, što jest się mało deszcza zimie a naliczu. Budyski z piatu jezor je jenež poupone. Tohle chci dža z Grudkuského z piatého jezora vodu do Šprivě puščič a situáciu voložič. Sakský vopsvětový minister Georg Ludwig von Breitenbuch rekne, zo dešče za švrtňu nedosahaja pohoženie rozrysač. Dževiatnače revaku a revariu serbského folklorného ansambla Vudvor, kajštež viacori hučpnice, votjedu dženca do sedmirodské rumunské. Serbsku delegáciu naveduje taj Monika Zysova a Bváži Handrik. Mestačku Kristuru Seku jesk su udvočenio hostšo mađarskeje menšine. Piat kvečo predstaja oni tam serbsku revansku kulturu na kuždoletnem vopomnenskim svedženju na mađarskeho narodneho básnika. Planovane su nimo kulturnije vumjene tež dalše menše vústupy ve vokolinje. Punđelu so udvočenio zaso domino ruča. Budyski Serbski Institut je od zajšłego miesaca z członom syče Koperniku stawizny a kulturne herbstwo we wukodnej Europie. Od netka wozywia Institut na online-owym portalu syče informacje o swoich projektach a wustajencach. Tak su sledženja a poskytki vo riči a kulturie Serbu z javnosti išče widzomniše, rika ze Serbskeho instituta. Aktualnym wudaczu magazyna je mestrujim nastok doktora Friedricha Polaka wo wobrazu Serbu zażnym turizmie butach woziewiene. Koperniku je online portal Herderowo Instytuta Marburgu. Na nim informuje 40 instytucji sywie niemskie wo stawiznach a zromadnym kulturnym herbstwie we wukodnej Europie. Z nowym szulskim letom przewozmeta Jürgen Bartsch a Kai Zeithamel Sportkorner Kulowskie Sportonie. Kajś zdzieli miesto Kulow wienuje taj so wukubwanaj Ryznik a Kucha najprede zastaraniu z obiedom na Krabatuj Zakwadni a na wyższej szuli Kola August Gotzo. Nowaj wopos podari chce taj po swojskich informacjach regionalne a dobre zastaranie szulu z obiedom zaruczyć a wszedne czerstwy przygotowane wotmieniały a wuaż žene jeđe poskyčeč. Dotalnej vopospodari lokala Kulowski športuni Petra Šulce a Petra Papke so po nimale 30 letach z gastronomie rožanuje taj. Ve vojeruskim zvierencu su nedom ci družine ptačko dorost dostali. Tak maja netko manžurske žoravie, snijove suve a zundarske orientove rohače nimsce Zunda Orient Hornvögel Mojata. Kajš rečnica zvierenca zdjeli je plavovanski uspich o sebe zveselacu, dokaž su šitke ci družine ptačko vorožene. Kajž z vojeruskoho zvierenca dale rika, je plavovanje tutor zvierjatu važne pšinošk k zakovanju voroženih družin tačko. A to bišu naše povesče, kiš namakače tiež na internetno stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca lične a slunčne jenež nekotre močoky k dekoraciji dostaneme v ostane sucho a žive slibro zalize dženca na nekak 30 stopňu.
3: Dalej na pučach a na drohach šitko okej, šo jednáčte potajkým po autodroze A4 po B69 B106 posta serbským hajveju abo do krupky po puču.
4: Dobro jezbu vám.
1: Serbski rozwóz.

Das hat menschino doschestich jene doms meme saso bojestche se sachsgesinski asse was twitter wat kollegos dreschan dotto pak mam tu zavas hische bojestch respektivne wuslitki cherausch hosenjorowe hoschkota tutun schako jeso w radworskim swodenku wurau jedna szkotowaka bieta namiestnie, a k tomu jeden acice czy szkotowariu to po takim liczba kotra szkietro konstantna tam je. Prynemiestno wuda by se czera Lothar Jaurich, druhe potom Bosci Brezan a cecze Juri Żur. A tyś przychodny termin możecie se hižo raz zapisać 25.8. Raje se potom nesvačidle, što na čehodin za njerovu škod po zvučenim vašnju.

0: Lea hat schmissert, hier nasch niedrigi Kollega Benabil Klitzer po Vietnami jestju. Niedzielu jeszcze nam programie w obszernym hižo o tym rozprawiał, a lada jo na to zaputniku ja dżensam noze z was do krupki, potem jest anietko też z Benabilkom, do katolskiej cyrkwie, ale nic we czeskiej, ale we Vietnamie.
1: Na Ukrainie konstytucjonalne Hanoi. Je sobotu wieczor. Zwodkę są tu we centrum jeno sztelko Ludobery. Najrzęsze hostjący droje w obkody, a wiele szykwa na holcu, kotrasz mi masażu poskiczyja. To la wieczina ludzi tu na hasach przyjdzie z bliskiej Chiny. Chyba I'm from US, from England, from Norway, a po sobie ich komme aus Deutschland. A ja widzę niemal jenoż młodych ludzi. Moja żona poczynie, że nosa bojecz. Pola nas doma tla dobi, szab rozne być. Te su dola szycy jo. Tu idzie moj raczo kemszy. Tam s moj znamienša zasom jest Vietnamčana. A zawiono, moj dwaj odres moj widzomne jenička je cuzy. Hołbowska katolska katedrala jest no pół godziny do kemszy kopata pona. Biskup je wokoło 70. Fara wokoło 40. Wiele ministrantów, a kielusze nie stoją we osadniku, ale bieżą na wielkich monitorach. A tola je Vietnam, znamiesza po ich liczeniu, przeważnie ateistyczny. Jenoż wokoło 20 milionów ludzi. Od szaromadze wiacać 100 są buddyścia, a jenoż 6 milionów katolików. Ewangelskich chrześcijanów jest wiele mniej, a tola jest so, też mez ateistami, to, co Moritz buddystyckie ludowie nabożiny zakowało. Co inacz w pagodzie, albo doma przed wołtokom. Chrześcijanską nabożinu są hakli europscy misjonarojo po 1700 do kraja przynieśli.
0: Reportażu Bena Bielka, który spielt Leach Miesac z Romatnie z Mandzielskiej po Vietnamie popuczu, to namakacze na naszej internetnej stronie, albo też na app MDR Serbia, kajż też w audiotece ARD Sounds, a myśla, kto husto wabimy za nasze słuchory, który możecie popuczu poskać, a po mojej minenu jest też taka puczowanska reportaża, niż to, że możesz derie na długich jezbach poskać, nie namakacze tam w naszych appach, a na internetnej stronach jenoż puczowanską reportażu z Vietnama. Nie, Benno Bilk, szako bietyś jeszcze w Iraku, w Meksyku, Saudi-Arabski, albo też w Moldawskiej kunczynie. Wszystkie tutaj reportaże po takim naszej app MDR Serbia.

А я правильно пой на нашу интернетную страну, а потом на нашу app MDR Serbia. Там вас нитко менуется Вабью. Пшетош чакай на нас там новости в образах. To szako je nasz online-u-format, w którym się jeszcze raz temam zajrzyjcie dniu, w formie polkrotkich wideoch boistrowinujemy, dunras mierzdurim sledowace boistrze tam na was czekaja. Pobychmy na Witaj Festiwalu Gunstudzienia w Miłoczycach. Pokukniemy wizo też na międzynarodny ferialny kurs serbszczyny w Budyszynie, jak tam sztucyczy zajmcu serbszczyny w oknu w serbskim gymnaziu, wszako so wuczuje, w internacie tam przenocuje. Wszystko to sme za was zapopadnili. Zladejme wieso też jeszcze raz na stacji beachvolleyballowie Ture Radia Zadkula, a to w Krosčicach. Tam wszako so Zadkulare tutun tydzień pozastali. A nic na posledk, poladamy też na kemp, Goparski kemp Real Madrid, kotruž je so minene piat k Ralbicach zakončil. Jeli? No a jeszcze nie tylko chipni na impresję w naszej app MDR Serbia, a też na naszych stronach w internecie, k tomu wszystko namagacze. Nasze nowości we obrazach to są.

już netkolos jedzie, se jeszcze dojedzie, mianujcie dżesaczyć na putniske gemsze krupce. W Nebečicach może so wobedle rodzenca w spiesznym internecie informować, a to wieczo szestczych gminskie żurli. Film ladać pod tłum niebiom, możecie miastrujem w Czornym Gumcu, tam maja lica w leczu zasad jakie kino leczo zariadowane. Dżęca wieczo, widzicie tam film Ein fast perfekter Antrag, a jutze potem film In the Grey. Filmy zaja zostanie dziewięćczych, iżo wot napowosy mich, pak was tam witaja. W Muzeju Zapadnie w Łużycy są dzieci jutze witani, a to do brązowie dziewanie. Chcecie tam formu sotowicz, a ju potem z metalom wukidać. Tak może se dzieci pęszczyn, rynku, albo też kwok sami sotowicz. Wot dwiemaj do napuszczorioch. A towarstwo Nadzia prosy piatk na kolosowansku turu pod hesłom Serbskie impresje. Chcecie z wami zromadnie po takim 12 kilometru kolosować, a to przez Maliszecy, Brezynku, Kluksz, a też Stróżu. Start je piatk po południu štyrioch, a to při cirkvi Malešecach. Jeli chcete se na tutem kolesovaniu vobčilič, přizjevče se pola tamnišeho rečno motivátora, pola Luciana Kolfosta.

przypad tu pola na serbskim rozwosu wieza niczo nie postaje. Vo hučbie rozsudzimy nucu hučbna redakcja, a tute titule sudzenca za nas sprzyjotowali. Do wody podamy so z Julian Barukoc. Dziś Andreas Wiking nas dżęca do nowego dnia przełodza. A chwilę po czym zdaczu nie ma Maria Marcyna. Ona pak przyjrzyn tu pola nas zaspiła. Wszystkie tutaj tytule słyszycie po takim. Hacz do dziewięćdziesiąt.

0: Policja z G.
1: Pądzielu rano, krótko dodziewieczych jest so na auto drozy 4 deszcza dla niezbożo stało, jako chcyszy 2-40-letny muž na wysokości Otendorfa o kryle, odlewie je na prawo jezdnu zmienić silného deszcza dla zuby bošiem zdaču przez aquaplaning kontrolu nad autom a zrazy do nabočne planky, to runia prasne do Peugeota, za nim jeducie 7-30-letnie, nazbožo nebo nicht uzranjene, škoda na vicach, nek jak 6,30 €. Na vonkoni Lauski Budyšinje je so pundželu krutko do připodnja nezbožo s viacorými autami stalo, postalitny šofér blížiše so ze smira dživového záriada Ampli, kdež prasny do při Ampli čakaco opla 27-letnje, kdež suny so potom ište do Citrona 60-letnje. Šoférka přinže zranjena do korunje, vecna škoda karambolaže 4,000 €. A ve Vojerecach na Budyskej aleji je so času od njedźele popodnja do pundźele e-koleso zubiło, paduši zadobychu so do pince a pokradnychu e-koleso hudnoče 4,400 €.

Libot cena jo bom leta 2026 dla cogo su jenu pytali a uznamienili, to zgeniosze w naszym aktualnym przynosku. Zeserski u komponistku a grajarku na wesebnym instrumencie na terminie sme pytali, któraż żywa na nowym projekcie. Usledki dożywio publikum ten tydzień pietk w USA, na to myże szanarsk wysz. Dajuszne żyje naszej serie w Nowy Slepiański Może sme przygotowali. Poglednijmy z wami do nowego udarza naszego serskiego tyżynika Nowy Casnik. A dzieci mogą się jaselić na czojenko z myszkami a myszakami. Wiele wiasla życzę wam przy przysłuchaniu.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Ojo, váš Žižec Sebastov.
1: Во весебном мышаку спшавшо редную броду жинца свышешо любе жиши.
2: Мышак в хашебузу. В хашебузу любе жиши. В хашебузу маю нейреднейше мышки а мышаки. Вершо мне? Йо, напшауду так. Докулаш маю там шукне мышаки броду с буксом. А мышак Адальберт йо негамю нейвече a nejrednejšie buks. Niento pak su jomu ved buksa jano nikotare nitki uši vestali. Dogodla jogo teke nichten vici nejo buo Adalbert, ale jano mistar buksonitka. Mistar buksonitka jo stojo kuždy žen zajča či naščo minuto pšat gledavkom, aby sebie nitki svejego buksa rovnal a robkoval. Prvý, až jo ze svého myšlného domka vstupil na berlínskou drogu.
3: Zvušem do vysebných myšakov a som krádu velikého hůbšiženia. My jo prídoníky sú byli hůbjažné zvierieta, ale všechny vyjovania sú přetrali mimo velikých zranienio. A zvistost, čo som vytných zdarbnú, svý mega veľkým huchvalované buks.
2: Tym drugim chešebuskim myszkam a myszakam jo było to wielicanie misteria buksonitki już o dodosce znate. Weni su jano kiwnuli z głowu, niekotare pak su jano hyści wili z głowu. Jaden dzień jo mudra myszka myszolinka plasu se dojc z piżerni namakała przeliż dobre kuski twarożka. Se wie, až te kuždy mysce sveže, ale nic jano myškam. Teke suse dojce raži tvarošk ježe a jim kradu muci. Gaž su myški a myšaki zase raz pebelivih spižarni. Co jan v takem paže pemega? Suse dojc ujk je policao pasle. Ale taka stara, mudra myška, myšolinka se tak laško łapiš ne dajo. Rozglednie jo vena se objava peljecanych paslov, a jo sebe sve brjušk dosite vele natkava. Liepta, až jo bila ze spižarne ven, jo se před mesterjom buksonitku velicava, kak derje ten susedojc tvarošk svoži.
4: Maju tam tvarošk ze žirkami, a taky ze samije butre. Samo tvarošk ze zelkami, a ještě lepše z vyriškami v ní maju. A cevo grejkach maju mydre tvarošk. Přestaj, šo se jan to raz. Mě už o sliny bíže, kaž jano na to myslím.
3: Vyr ješkové a mydry tvárošk žetně, ještě jam saun jejsom. Myšik zagruci typ, myška myšolinka, a nin to my se dyrje. Tak mám se dostaš do spížanie, to už o dávno vím. A pierwy, aż mi stara mysz te najlepsze chwostczonki wytnia, co holim sobie malsnie sam te słodne kuski.
2: Mister Buksonitka pak jo nierozgledny myszak, kęż zazdasz im hyszczy nic we paslach swyszał niejo. Togodla jo w spiżarni snuchotał za chwostczonkami, a szłop. Ach, majekos, su pasle zaprasnuli. A při samém ceve sliedne žil buksa, mistarja buksonitki jo byl kamsi.
3: Oh,
5: kann ihn doch wirklich da. Meine redniche Buchs. Schick noch was in ihr Arab, wann ihr mir Buchser ja Piedermo. A Aschras kann jetzt mir gehoppet, dass den Wort nicht wahr ist. Wird um solchem Nepo jedem. Zoi an ja mi mischka mischlinka sassi rasnappi jedava.
2: Stukanie a mienanie jo było słyszasz pet cewem chaszebyskim myszlnem swieszy. Niekotare myszkam jo było miejsca rjabuk sonitki samoluto. Gasu jo go trosztowali.
4: Och, szekno by mi go jeszcze wiele, wiele gyrybisz, miejsca buksonitka. Przedstaj sobie. Gasty nieber jano najredniejszy buks przysajził, ale teke hyszczy swoju opuszku, a samo swoju mudru gwołku.
2: Mistar buksonitka jo musał chylku wetom se rozmysluwasz, coś jo jemu młoda myszka równo groniwa. Petem jeven wetyszeł. Ach, toś jo dokradnie za nim gliedał, jo zaupytnu, aż jo ven ze svejeju mutreju gwoku kiunu. Jano tak za siebie.
1: W Haszebuzu mają najrednejsze myszki a myszaki, jsme słyszeli. Se nażiam, aż ja se wam dzińcajśne czoinko spedobało lubiżisi, wicze caka już dalszne na was, po takim mniejsza sederie aż do wiczego.

0: Kóžde leto uzveliju zavožba dr. Silvius Vodarc přirada a kuratorium bom přidocego leta. Kuratorium obstoje z čižašća cvonkojskih organizacijo, mjaze nimi napšikvat NABU. Za leto 2006 a 2006 su uzvelili Libot cynu, nimski joto cita papel. Marija Elikovska-Winklerova jo se obšašava za tym bomom na naszych sach.
1: Libot cyna jo bom tego leta, nimski citerpapel.
2: Myśmy veliško ku vesine mieli starše su, te si mieli druge slovo. To je vysica, ten je vysica jo citerpapel.
1: Jo, pšauje. Libot cyna na serski tieke vesina abo vesica. Bom jo rozšrjony pe skero celej Europie a rozšio tieke na usokosti aż do 2000 metru nad merjom. Jo ważny biotop za żadne drużyny zwierzęto. Tylko w naszych sach są libotcyny psiacej rosli.
2: To my tylko mieli tam przy janej drodze na ulicy w Eliszkoku.
3: Te libotskie to są na przyszłym mojego gumna.
4: Na tej ulicy my tutaj bom mieli. Ten tęcens nie był wielki. Ten nie mykrynu dość, wedy doch, albo co. Lebrazy są takie sknuli, a ten je takie tam stoją, a ten takie pęło usknął.
3: No już ją wydabyła. Już wszyscy są mogli dosegnąć.
1: Nieżi 150 drużynu insektów, mylbu, bruku albo miateliku jo pokazanych na libotcynu, ako to jadnuczkę żredło co robi. Dokulaż jo drewo kradu mykę, nastawają w nich żery, któreż są za drugie ptaszki, a zwierzęta dobry schuł. Zapszałem jo libotcyna jeden bom, ako jo tyke z mało spokojom, a jo rezistentna przeciwo zimie a mrozoju. Rościo tyke na suchej a pieskołatej zimi. Wesebnie derje se pak rozszerja na glinułatej zimi derje zastaranej zwedu. Młogę obgliduju zmienu klimy, ako zawinu za wetebieranie tego boma.
3: Tam już tamten pytkuju, tam jeszcze są żadne wysyce. Takie nie przy nas, nie to przez ten szuszy czas se cośnie zgubiło. Już jeszcze piciu moczejo tam jo, tej se żył tak jak ten brzaszka, u te lurarskie guli, a u te wiecer mryjo jak rostu. Gretoka wszyte krzyżemy nazemski deszcz, a ten nazemski deszcz to kwice nie dają. Przeszło piry. A zimy tylko jest mało, ale piry dało w septembrze, oktobrze, tam je dało w deszcze, novembrze, wiedro oddało inaczej.
1: Ukliełki libotcyny są miekliwe przeciwo ususzeniu. Wenase omłożują przedełszym przez ubijanie kerynio, a trzeba tylko dość światła. Libotcynu laszko speznajosz na sztomie.
3: Ta nieurza jest taka wielka, a mam mniejsze lopenka, a pędykiem ta szkóra inaczej, ta jest taka wicer, no, pluła.
1: Na szkere młodych bomku są typiskie rusiane korkowe pory. Libotcyna, albo inaczej wesyca, ma małe, zupkate opienka na 5 do 7 cm długim ogonku.
3: Te są takie małe, a mają 4 takie szanki, a dlatego jest cytapapel, gdyż to jest samo cieslo. A w piśku wieczo było, jo.
1: Libotcyna mężorość aż do 30 metrów wielka. W naszym regionie ordują 70 do 90 lat stara. Pe niezi 15 litach pak jej rościenie wetebiera. W naszych sach pak znają libotcynu z kery mniejszu.
2: To są byli takie kryte, nie są przewielkie ordo, ale...
4: Są wielkie, tylko nie są. To jest trochę tak jak wierzchna, trochę to jest tak wielkie.
2: U nas byli to takie kry w naukach. To ja była tam mała weda, a na krzemie są byli...
1: Co mu libotcyne drewo bieru?
3: To drewo nie jest wiele wert. Nic mu. To jest plus, tak jak ten bom ja tam stojał, a chlotk dal, ale wadze drugie mają, a nieco wytok twarzy, tylko nie jest wert. To drewo jest mikie. Jeszcze to jest miksze, jak topelowe drewo.
1: Libotcyne drewo jest wielgin laszkę, a mikie. Używa się tylko jako lipane drewo, niemski Sperholz, Szwiracki, a tylko za produkcję celuluzy.
2: To są mogli żarżania za senue widwy, a tak dalej, z tego gotować. To ja wiem, to są my tylko.
3: To pieniu nie...
1: Libotcynu su dujki cas widzieli jako konkurencu na przeciwo drugim, gospodarski ważnym drużynam bomu. Wesebnie su sega starali we szkroki, hejce albo duby. Zińca płasi Libotcyna jako ekologiski, a zagelnikarstwo zajmna drużyna. A jeje pisane opiena we nazymie obogasiuju przyrodnu krainu.
2: A to, co mnie przecej obdziwował, lec runoż żeden wieczny był, te lopienka te su se tak chytali, a te su stajnie byli we niemierie.
4: Jo, to opiena se czesu na tym bomie pewnie ma. Kończkę niż on wiecz, ale te ma pićku lufty ma żon, a pewnie ma se noże.
5: Jo, to se czesło.
2: A to jo, nam dzisiaj nadpadło. Drugie bomy su w mierze byli, ale te su se stajnie gibali przy najmniejszych wieczach.
5: Ako Lubinki, jo.
1: A to chytanie, czeskotanie se na serskie ugronijotyke iści redniej, libotanie.
6: Jo, liboco, jo. A to liboco, jo, te lopenka, a szpiczkę wieczuje, piczkę wiecz.
1: A młody bomcyk, wesynka, jo rednuczka, libotka.
7: Jo, Marku, išo se znaš to redno pomenovanje na serski Libotcyna jo bom leta 2006 a 2006.

Jaden ze žnione nabogo vedoni wužice jo wapanje kokota. Michael Maja jo se s tym nabogom zabierał a namako pedobne we drugich krajach. A wotom jo wezjawił przed dwiema litoma w rozladze riet przynosko pod titulom Przysweźbne a pedobne predoniki wapanja kokota. Miaze jo pedał przykład z belgijskie. Tam rejtuju kwaszingoju przy swieżiniu guse Cego rejtowania w niegajśnych polderowych sach flandryjskie z takim plaflamo żyńca oto żyl miasta Antwerpen. Rejtarje na zimnokrzejnych koniach zasięgnu z przewodom dujarskiej muzyki. Drewiane wrota są nisze, tak aż wisugus kradu nisko, a rejtarje mus rejtować na bodce mimo nie. Specetnie są brali za swieżyn żywu z wylijom namazanu gus wet ustajenia kazni. Żywieś na szczęstu żywieś, a dważaszcza za szczyt zwierzętowe belgijskie bieru za ten nawok niapo. Dobyszar albo dobyszarka dostanie kronu, a kralojski płaszcz, a smieją się pomienić cewelito kral albo kraloka. Ojo nasza żyńca już na sarska sztucka k żyjonionym zwierzeniam.

Libot cena jo bom leta 2026 dla cogo su jenu pytali a uznamienili, to zgeniosze w naszym aktualnym przynosku. Ze serskiu komponistku a grajarku na wesebnym instrumencie na terminie sme pytali, któraż żywa na nowym projekcie. Usledki dożywio publikum ten tydzień pietk w USA, na to myżę szanarsk wysz. Dalszne żyje naszej serie w Nowy Slepiański Może sme przygotowali. Poglednijmy z wami do nowego udarza naszego serskiego tyżynika Nowy Casnik. A dzisiaj mogę się jaselić na czojenko z myszkami a myszakami. Wiele wiasla życzę wam przy przysłuchaniu.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Žižík rádiu. Ovojováš Žižet Sebastu.
1: Vcávského programa.
2: Vo vesibnem myšaku spřávša rýdny obrodu žinca svešeša ľubi Žižík.
3: Myšak v Chašebuzu. V Chašebuzu ľubi Žižík. V Chašebuzu majú nejrýdnejšie myšky a myšaky. Vieršom je. Jo, napšaudu tak. Dokuláš majú tam šikné myšaky brodu s buksom. A myšak Adalbert jo negamiu nejväčšie a nejrýdnejšie buks. Niento pak sú jomu ved buksa jano nikotáre nitky uši vestali. Dogodla jogo teke nichten vici nejo bolo Adalbert, ale jano mistar buksonitka. Miesta buksonitka jo stojo kúždy žen zajča, či naščo minuto pšet gledavkom, aby sebe nitky svejego buksa rovnav a robkoval. Prvý, až jo ze svejego myšlnego domka stupil na barlínsku drogu.
4: Es wuscham da wissep nach Mischako as vom Krad willige gehobschischen ja. Mio predoniki supeli hub jasne zwirje da. Alle schickne wio van jas hubschetteralin mimo willige sranje njo. As wistos chusem witnichs derb nu svi mega wielkin huchwalowane buks.
3: Tym drugim chešebuzkim myškam a myšakam jo było to wielicanie misteria buksonitki jużo dodos čeznate. Veni su jano kivnuli z głowu, nikotare pak su jano hešči vili z głowu. Jaden žin jo mudra myška myšolinka plasu sedojc spižarni namakala pšeliš dobre kuski tvaroška. Se wie, aż te kużdy mysce sveže, ale nic jano myškam. Teke suse dojce raži tvároš kježe a jim kradu muce. Gaž su myški a myšaki zase raz pebeli v ich spižarni. Co jan v takem paže pemega? Suse dojc ujk jel policav pasle. Ale taka stara, mudra myška, myšolinka se tak laško łapiš ne dajo. Rozglednie jo vena se objava peljecanych paslov, a jo sebe sve brjušk dosyteje vele natkava. Liepta, až jo byla ze spižarne ven, jo se před mestarjom buksonitku velicava, kak derje ten susedojc tvarošk svoži.
5: Maju tam tvarošk ze žirkami, a taky ze samije butre. Samo tvarošk ze zelkami, a ešči lepše z vyriškami vynimaju. A cevo gyrejkach maju mydre tvarošk. Přestaj šo se jan to raz. Mi już o sliny bejże, każ jano na to myslim.
4: Wyr jeszkowy a mydry twarz grzetnie, jeszcze jam sauniejsom. Myszyk zagrucy typ, myszka myszolinka, a nin to my se derje. Jak mam se dostać do spiżarnie, to już o dawno wim. A pierwi, aż mi stara mysz te najlipsze chwostczonki wytnia, co holim sobie malsnie sam te słodne kuski.
3: Mister Buksonitka pak jo nierozgledny myszak, kęcz zazdasz im hyszci nic we paslach swyszą niejo. Togodla jo w spiżarni snuchotał za chwostczonkami, a szłop. Ach, majekos, su pasli zaprasnuli. A pši samem ceve sliedne žil buksa, mistarja buksonitki jo byl kamsi.
4: Ka
1: kann in der Wugli da meine Redne, ich buchs. Schick noch was in ihr Arabko, wann ihr mir buchs, a ja, Piedermo. A aschras kann jese mega hoppet, a stens wort net warosch, wit am sochem nepo jedem. Zoi an ja mi mischka mischlinka, sassi ras nappe jedawa.
3: Stukanie a mienanie jo było słyszasz pet cewem chaszebyskim myszonem swieszy. Niekotare myszkam jo było miejstaria buksonitki samoluto. Gasu jogo trosztowali.
5: Och, szekno bym mi go jeszcze wiele, wiele gyrybisz, miejsta buksonitka. Przedstaj sobie. Gaszty nieber jano najrejdniejszy buks przysajżył, ale teke hyszci swoju opuszku, a sama swoju mudru gwołku.
3: Mistar buksonitka jo musał chylku wetom se rozmysluwasz, coś jo jemu młoda myszka równo groniwa. Petem jeven wetyszeł. Ach, toś jo dokradnie za nim gliedał, jo zaupytnu, aż jo ven ze svejeju mutreju gwoku kiunu. Jano tak za sebie.
2: W Haszebuzu majú najrejdnejše myšky a myšaky sme svešali. Se nažiam, až ja se vám žincajšne čojenko spedobalo ľubižiši, víče cakajúžo dalšne na vás po takém myša sederie až do víčeko.

0: around 9 o'clock at night on Bicentral Park, and I turn a corner, and there he was, a giant owl in the middle of the sidewalk.
1: The wingspan must have been...
2: Jeden tašk obguzluje cevu metropolu, smive USA v New Yorku. A žovo flako, to je eurazijska sova, konkretnie šubut, činačo let je živy byl v klitce, pen leše 2023 jo ulješil stamnego zvierenca. Jadno leto jo byl liche ve velikem mieščanskem Central Parku. Jedna nowa filmowa dokumentacja pod titulom Wild Inside ulicuje czojenie szubuta.
3: I hear him! Up!
4: What happens when you take a bird that had been in a cage for his whole life and you just let him go?
3: He's wild, but he lived with people all his life. We've never seen anything like this, ever.
5: Aj wiele ludzi suje o bobkę dżubu, ale przez całe leto suje o stawiznu przewodzili. Abych jaro zahorene po to, jak derie so flaku żywieniu w New Yorku przymierzył. Wiele ludzi je flaku symbolom za swobodu, a za związek między przyrodą a miastem. Podwał.
2: To groni znata serska grajarka na terminie Karolina Eik. Wena jo stvariva soundtrack za film filmovu muziku.
5: Mie je vo sebie zahorivo, kak čitne a samostatne vun be, a kak so vopstojo nas čam primirio, jo. Jo stavizne pak su tež zrudne a bone prečevko. Jo svoboda je rjana a inspirovaca, ale runočasne be živenje v mesče tež jara strašne za njo.
2: Ja, flako na końcu umrejo, na ratwinem gazie, to jo dyskusiu w New Yorku ubożiło, kak obchadamy ze żywymi zwierzętami w mieście. Karolina Eik k tomu czojeniu stworzyła muziku na wesebny part, jeden swyjski muzikowy świat za flako, a za miasto New York, ako w na samagroni.
5: Ja sam narawania flakowych wołaniów, a drugie zvuki ptaczko, popčevava, a potom z tutih zinkov nove instrumente kreirava, a potom z tutimi instrumentami sem komponovala. Tak pravne, napšikvatiš maš jen piu, jen tačka, piu, potom maš to všelakih tolinah, piu, piu, piu, a potom maš melodijo z jeno zvuka.
2: Ja, a rezultat toga procesa slyšim o, to je urejsk jeje filmovej muziky.

0: Każde leto uzveliu zavožba dr. Silvius Vonarc přirada akuratorium bom přidocego leta. Kuratorium obstoje z čižašča cvonkojskich organizacijo, mja z nimi například NABU. Za leto 2006 a 2006 su uzvelili Libotcynu, nimski joto cita pape. Maria Ilikowska-Winklerova jo so obšašava za tym bomom na našich sach.
1: Libotcyna jo bom tego leta, nimski citerpapel.
2: Myśmy veličko ku vesine mieli starše su, te si mieli druge slovo. To je vysica, ten je vysica jo citerpapel.
1: Jo, pšauje. Libotcyna na serski tieke vesina abo vesica. Bom jo rozšriony pe skero celej Europie, a rošťo tieke na usokošti až do 2000 metru nad merjom. Jo važny biotop za žedne družine zvieretu. Tylko w naszych sach są libotcyny przecież rosli.
2: To my tylko mieli tam przy jednej drodze nauce veliškoku.
3: Te libotcy to są na przyszło mojego gumna.
4: Na te uce my tutaj bom mieli. Ten tencent nie był wielki. Ten nie mykrynu dość wedy doch, albo co? Ile brazy są takie sknuli, a ten takie tam stojał, ten takie pęczo usknął.
5: No już ją wyda była. Już wszyscy są mogli dosegnąć.
1: Nieżi 150 drużynu insektów, mylbu, bruku albo miateliku jo pokazanych na libotcynu, ako to jadnuczkę żredło co robi. Dokulaż jo drewo kradu miekę, nastawają w nich żery, któreż są za drugie ptaszki, a zwierzęta dobry schuł. Zapszałem jo libotcyna jaden bom, ako jo tyke z mało spokojom, a jo rezistentna przeciwo zimie a mrozoju. Rośćo tyke na suchej a pieskołatej zimi. Wesebnie derje se pak rozszerja na glinułatej zimi derje zastaranej zwedu. Młogę obgliduju zmienu klimy, ako zawinu za wetebieranie tego boma.
5: Tam już tamtem pytkuju, tam jeszcze są żadne wysyce. Také nejoupří nás, jen to přes ty šuše cás se cášně zgubí. Žeš ještě píču možná, jo, tam jo, tady se žil tak, jak ten bráskám, u té lůralské gulí a u té věce mrý a krostu. Já to kávši, takže že mi nazemský dešť, a ten nazemský dešť tuk věce nedá, jo. Přeši ho pěry. A zimě je taky málo, ale pěry je dalo septembere, oktobere, tam je dalo v dešťa, novembere, vědru je odalo inakše.
1: Ukliełki libotcyny są miekliwe przeciwko ususzeniu. Wena se omłożują przedełszym przez ubijanie kereniu, a trzeba tylko dość światła. Libotcynu laszko speznajesz na sztomie.
5: Ta nieurzy jest taka wielka, a mam mniejsze lopenka, a pędykiem ta skóra inaksza, ta jest taka wicer, no, pluła.
1: Na szkere młodych bomku są typiskie rusiane korkowe pory. Libotcyna, albo inaczej wesyca, ma małe, zupkate opienka na 5 do 7 cm długim ogonku.
5: Te są takie małe, a mają 4 takie szanki, a dlatego jest cytapapel, gdyż to jest samo cieslo. A w piśku wieczo było, jo.